0: coming.
1: Sika.
2: Sika FM. Ufa uwam. Sika FM. Ufa.
3: Sika. Sika. Sika FM. Trakwain. Yeni akwaro. Sika. Sika. Sika FM. Trakwain. Yeni akwaro.